Mi li zvuci grade moj, dar svitlosti zadre moj. Na probi broda kamenoga, na kormilu